0: medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.
1: J-Lo. Ja tu sa, no hay más nada. It's a new day.